amenina mumra mie yo nyankopon ni obama a otia henwa no so aye mon fan ne kasi antie mo hallelujah na ofata hey